ана не поймем, к чести у него пайгама и кисни спатах, ах, начачу компортаменту нти с реки. А вер в нас хатурай коняне конахина, каля пачелян тая, кус каляхтапи. Я на пайкух никута, эй майкух никута, ня упах мампури них никута, грася сеньор Диос нинчи самин чаку сунькичис. А вер я на пайку анки курики, грася сеньор Диос нинчис ман канкунас рики канкунас ба я на пакух никуха. Канкунах ми кай программа пас рики но кайкуха, рима камуляйкун грася сеньор Диос нинчис ман. Инака манан тимпу ай паванчу мунаска уярих Nico Hawaii 30 y tantos sin hayan caco. A ver, Eugenia Nestame Utani Quispe Ajnachu. A ver, Chimantar Chumbi Vilcas Yachta Mantaraxicasca Achachama y Chimchicams. A ver, Niapaikos Hait Uyarimaya Uyarimay Eugenia Utani Quispe Chumbi Vilca. Tawai niskatah, ajá, consistori tawai ahnasiriki, alichu buenos días, unas katurai kuna, chumbibilkas ladope santo tomás ninku maikunan kashan, espinar kemo ingenariki, unas katurai kuna yanyai kuna, gracias señor Dios ninchisma, que koskulaktapi, a ver ya napai kuhni katurai kuna yanyai kuna, gracias señor Dios ninchisma, uran bensirakamai, Matatroa Sagre Consistori Heximani Iglesia Evangélica Peruana Buenos días La Pachilechista Ñapa y Gamikichis Congregación Nintinta Pastor Ninskunata Diácono Kunata Diáconia Kunata Evangelista Kunata Comisión Kunata Ajna Llámonos Tureña Ñapa y Gamikichis Hinaka hakuchariki ñaupajman purisunchis pichama y hincharik cumpleaños kasha mona y shari cumpleaños rica mana no katak yari kongu no kataraktak nis payamonas turai ñani hinaka feliz cumpleaños wainachu sipaschu taitachu mamachu okonachu con exanguisu achitakichista hinaka feliz cumpleaños de dios taitanchi saminchakusunkichis gracias Hinataña paikamukiku, hinaka gracias señor, Dios en chisman, Dios aitan chisman ahtian, watan chisman pschayaykun, shuntaykun, shi. Kainan chipsu, watahun takukunariki, festijas kakaran, Sumahta, gracias ligas femeninas, liga femenina, ñaña chakuna. Buenos días, zapangichis, ña paikamukichis, hinaka, Dios aitan chariki, sumahta, sumahta, watatapas, hasta wangra, Kuasunjis imapag Dios pasimin mantari marimananchis pag Dios pasiminta wilya kamananchis pag alicho termoto psamucho waira psatarichu imapaskachun señor pasimin manta manasgaturay ñañay kaparisunchis aguchis señor maasu ikusun runa mas yakta mas nispa manasgaturay ñañay hakutak señor Dios ninchis mankairatupas asu ikusun Dios paximinta pas kawai kunan chis pas consejo kunan tinta yana pai kunan tinta monas katurai nyanyai. Señor Dios niku kanak pachapi kashak taitayay ku kumi kami kiku nyau pakiman señor. Mana ima pas yukai ku eki kuna señor. Kantan kasuku kiku wila iri mari nispa kai tiempo señor. Ya chichis kai kiku nantaner kanki ahnan kai kama señor no kai kumamus ay pai kamangu. Señor kangrahma y pirak señor evangelikita mana chaskiku. Ay pai kachi señor Dios ni laiku papacito poderoso señor monay nikiru asakachun. Chairato señor Dios niku santo espiritu kiwan señor pusawaiku. Uyarechniku tapas hinatak nukatapas taitalyay kalita Yainita señor utilizayku ay santo espiritu kuan señor Monas kay kiruas kachun Ama nukak monay nicho amatak nukachuri masak Asuampas señor Dios nilay santo espiritu lay ki papa Kaliman pas taitalyay churay kuanka Gracias señor gracias uyarechniku mantapas Monay nikiruas kachun nispambalikamikiku Jesucristo jespichniku sutimpi Amén, amén. Monasca turay ñañay jinaka. Maita arizunchis purizunchis monasca uyarejniku. Ajá, kainapa karintaka riki kawaikamu sharay.